0: Lewandowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
1: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loszka, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru.
2: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Rafał Maślaster Polski pokazał światu

0: Asy pod Szeroczkiem. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ania Ortodox, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami.
2: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego. Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym 2 dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Pomorzu podczas Święta Truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego doszło do ostrej konfrontacji. Jarosław Kaczyński starł się słownie z policją, oskarżając ją o brak interwencji. W swoim przemówieniu zapowiedział budowę Gwardii Obywatelskiej i gruntowną przebudowę służb. Atmosfera była napięta, a wydarzenia zakończyły się w atmosferze większego niż zwykle napięcia.
1: Konfederacja zanotowała największy wzrost poparcia w najnowszym sondażu CBOS, zbliżając się do pozycji drugiej siły politycznej w kraju. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek do ponad 25%, a Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponad 19%, co również oznacza spadek. Nowa Lewica przekroczyła próg wyborczy z wynikiem ponad 5%, a frekwencja wyborcza deklarowana przez ankietowanych wynosi niecałe 75%.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa. Były minister Wojciech Kolarski podkreśla, że polityka historyczna to kluczowe narzędzie państwa do budowania silnej Polski, a nie tylko spór o przeszłość. Zaznacza, że Polska musi mierzyć się z trudnymi prawdami, jak jedwabne, ale jednocześnie sprzeciwia się gloryfikacji UPA przez Ukrainę. Kolarski podkreśla, że polityka historyczna ma służyć współczesności, a nie pisaniu historii od nowa. Relacje z Ukrainą są napięte, a problem ten dotyczy nie tylko Warszawy, ale i samej Ukrainy.
2: Dziś w Warszawie odbyły się centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i kombatanci, oddali hołd ofiarom podczas mszy i apelu pamięci. Symboliczny gest ukraińskiej delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, stał się ważnym momentem uroczystości. To wyraz odcięcia się od ideologii odpowiedzialnej za zbrodnie i krok w kierunku dialogu między narodami.
1: Premier Donald Tusk zaapelował do Ukraińców o uczciwe podejście do trudnej historii, podkreślając, że prawda jest kluczowa dla pojednania. Oczekuje także reakcji władz w Kijowie na antypolskie działania. Tusk pozytywnie ocenił spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, uznając je za ważny sygnał w obliczu narastających napięć. Premier ostrzega przed dezinformacją, wskazując, że na kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich najbardziej skorzystałaby Rosja.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

waving your back.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol. Sofia Ennaoui, znana polska lekkoatletka, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Wicemistrzyni i brązowa medalistka Mistrzostw Europy oraz finalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro podzieliła się tą decyzją w mediach społecznościowych. Ennaoui, specjalizująca się w biegu na 1500 metrów, zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na jej decyzję. Mimo zakończenia kariery zawodniczej zapowiada, że nie kończy swojej przygody ze sportem. Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko 2 mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z 4 pozostałych meczów turnieju.
1: Na Mistrzostwach Świata czeka nas emocjonujący ćwierćfinał. Anglia zmierzy się z Norwegią. Na boisku zobaczymy 2 czołowych strzelców turnieju. Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Haaland, który w pojedynkę wyeliminował Brazylię, poprowadzi Norwegię do historycznego sukcesu. Z kolei Kane, kluczowy dla Anglii, zdobył już 6 goli w tegorocznym mundialu. Kto z kapitanów poprowadzi swoją drużynę do półfinału?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Dziś w Malili odbędzie się 6. runda Grand Prix Szwecji w żużlu. Bartosz Zmarzlik, lider klasyfikacji generalnej, walczy o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. Polak ma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Zmarzlik już 4 razy triumfował na tym torze, a zwycięstwo dziś uczyniłoby go samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych w Malili.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył 1 z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami. Iga Świątek wraca na korty po przerwie i zagra w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. W zawodach wystąpią również czołowe tenisistki świata, w tym Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Niestety, z powodu kontuzji kolana, zabraknie obrończyni tytułu Victorii Mboko.
0: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para, cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z trzech ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
2: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hancer niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jonce. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Inocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hancer mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hancer. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
2: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
3: Dziś w Warszawie odbyły się centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i kombatanci, oddali hołd ofiarom podczas mszy i apelu pamięci. Symboliczny gest ukraińskiej delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, stał się ważnym momentem uroczystości. To wyraz odcięcia się od ideologii odpowiedzialnej za zbrodnie i krok w kierunku dialogu między narodami.
2: Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook. Czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Broken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Tragedia w świecie muzyki i internetu. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, która niedawno nagrała piosenkę z influencerem Łatwogangiem. Jej śmierć poruszyła tysiące internautów, w tym rapera Bedoesa, który również wspierał działania fundacji Cancer Fighters. Maja pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale i ogromne wzruszenie w sercach wielu ludzi. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak wywiesiła polską flagę.

0: matkę i teściową, Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
2: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
2: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy. Drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem. A jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
2: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru.
3: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
2: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami.
3: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
2: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rembertowie rozpoczęły się duże zmiany związane z budową tunelu drogowego. Zamknięto przejście podziemne na stacji PKP Rembertów, a ulica Marsa od Ilskiego do centrum handlowego jest nieprzejezdna. Kierowcy mogą korzystać z nowo otwartej ulicy Pociskowej, a na ulicach Kordiana i Zawiszaków prowadzono ruch jednokierunkowy. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej, gdzie autobusy linii 153 i 115 mają nowe trasy. Tunel ma być gotowy do końca 2027 roku.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat

0: Jedna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz. W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym 2 dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
0: Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
0: Dziś w Warszawie odbyły się centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i kombatanci, oddali hołd ofiarom podczas mszy i apelu pamięci. Symboliczny gest ukraińskiej delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, stał się ważnym momentem uroczystości. To wyraz odcięcia się od ideologii odpowiedzialnej za zbrodnie i krok w kierunku dialogu między narodami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału.
0: Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko 2 mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w 1 z 4 pozostałych meczów turnieju.
1: Na Mistrzostwach Świata czeka nas emocjonujący ćwierćfinał. Anglia zmierzy się z Norwegią. Na boisku zobaczymy 2 czołowych strzelców turnieju. Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Haaland, który w pojedynkę wyeliminował Brazylię, poprowadzi Norwegię do historycznego sukcesu. Z kolei Kane, kluczowy dla Anglii, zdobył już 6 goli w tegorocznym mundialu. Kto z kapitanów poprowadzi swoją drużynę do półfinału?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Dziś w Malili odbędzie się 6. runda Grand Prix Szwecji w żużlu. Bartosz Zmarzlik, lider klasyfikacji generalnej, walczy o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. Polak ma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Zmarzlik już 4 razy triumfował na tym torze, a zwycięstwo dziś uczyniłoby go samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych w Malili.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył 1 z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami. Iga Świątek wraca na korty po przerwie i zagra w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. W zawodach wystąpią również czołowe tenisistki świata, w tym Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Niestety, z powodu kontuzji kolana, zabraknie obrończyni tytułu Victorii Mboko.
0: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sofia Ennaoui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaoui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z trzech ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hancer niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 500-900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hancer mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hancer. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: Dziś w Warszawie odbyły się centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i kombatanci, oddali hołd ofiarom podczas mszy i apelu pamięci. Symboliczny gest ukraińskiej delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, stał się ważnym momentem uroczystości. To wyraz odcięcia się od ideologii odpowiedzialnej za zbrodnie i krok w kierunku dialogu między narodami.
0: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
0: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, Bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
2: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł, jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Rembertowie rozpoczęły się

0: Wsi oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
0: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Stare Rakowo doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z busem, w wyniku czego 6 osób, w tym 2 dzieci, trafiło do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Przyczyny wypadku są nadal ustalane.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące maku niebieskiego sprzedawanego w sieci Dino. Produkt pod marką Bakaliowy Targ o numerze partii P5767 zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sieć Dino już rozpoczęła wycofywanie tego produktu ze sklepów. Konsumenci, którzy zakupili ten mak, powinni sprawdzić numer partii na opakowaniu i nie spożywać go. Cały proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 10-krotne podniesienie stawek grzywien za przestępstwa. Najwyższa kara finansowa może wzrosnąć do niecałych 11 milionów złotych. Eksperci ostrzegają, że takie zmiany mogą prowadzić do wzrostu liczby osób trafiających do więzień. Obecne przepisy, według ministerstwa, są nieadekwatne do dzisiejszych realiów ekonomicznych. Specjaliści podkreślają, że problemem jest nie tyle wysokość grzywien, co ich skuteczna egzekucja.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach. Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów. gadżetów, jak pociski czy zapalniki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gumki do włosów marki Knecki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
2: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jonce. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 500-900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
2: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
2: W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć.
1: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem. A jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
1: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
1: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć.
0: Tragedia w świecie muzyki i internetu. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, która niedawno nagrała piosenkę z influencerem Łatwogangiem. Jej śmierć poruszyła tysiące internautów, w tym rapera Bedoesa, który również wspierał działania fundacji Cancer Fighters. Maja pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale i ogromne wzruszenie w sercach wielu ludzi. Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi, z nową czujnością, stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży. A autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami.
0: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy, jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
3: Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym 2 dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia. Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące maku niebieskiego sprzedawanego w sieci Dino. Produkt pod marką Bakaliowy Targ o numerze partii P5767 zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sieć Dino już rozpoczęła wycofywanie tego produktu ze sklepów. Konsumenci, którzy zakupili ten mak, powinni sprawdzić numer partii na opakowaniu i nie spożywać go. Cały proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 10-krotne podniesienie stawek grzywien za przestępstwa. Najwyższa kara finansowa może wzrosnąć do niecałych 11 milionów złotych. Eksperci ostrzegają, że takie zmiany mogą prowadzić do wzrostu liczby osób trafiających do więzień. Obecne przepisy, według ministerstwa, są nieadekwatne do dzisiejszych realiów ekonomicznych. Specjaliści podkreślają, że problemem jest nie tyle wysokość grzywien, co ich skuteczna egzekucja.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach. Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę

0: ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcy dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
1: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gumki do włosów marki Knecki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hancer niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hancer mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hancer. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna, lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Policja w Jeleniej Górze zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o serię oszustw na szkodę mieszkanki miasta. Wykorzystali oni dostęp do jej komputera podczas prac montażowych paneli fotowoltaicznych, by przelewać pieniądze na swoje konta. Łącznie usłyszeli 18 zarzutów, a grozi im kara do 8 lat więzienia. Mieszkanka Jeleniej Góry straciła blisko 40 tysięcy złotych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
1: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, Bóg Rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
2: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charkow dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie. Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii. Żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający. W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna wyszła z domu i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Alicja ma około 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Stare Rakowo doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z busem, w wyniku czego 6 osób, w tym 2 dzieci, trafiło do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Przyczyny wypadku są nadal ustalane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału.
0: Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko 2 mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w 1 z 4 pozostałych meczów turnieju.
1: Na Mistrzostwach Świata czeka nas emocjonujący ćwierćfinał. Anglia zmierzy się z Norwegią. Na boisku zobaczymy 2 czołowych strzelców turnieju. Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Haaland, który w pojedynkę wyeliminował Brazylię, poprowadzi Norwegię do historycznego sukcesu. Z kolei Kane, kluczowy dla Anglii, zdobył już 6 goli w tegorocznym mundialu. Kto z kapitanów poprowadzi swoją drużynę do półfinału?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i Miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył 1 z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
0: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z trzech ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Warszawie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Joncy. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 500-900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć.
1: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem. A jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
1: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
1: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć.
0: Tragedia w świecie muzyki i internetu. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, która niedawno nagrała piosenkę z influencerem Łatwogangiem. Jej śmierć poruszyła tysiące internautów, w tym rapera Bedoesa, który również wspierał działania fundacji Cancer Fighters. Maja pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale i ogromne wzruszenie w sercach wielu ludzi. Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi, z nową czujnością, stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży. A autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami.
0: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy, jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat. Bez przesady. Bez pośpiechu.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
0: Najważniejsze informacje w radiu Super Express.
1: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
2: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
1: Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Konfederacja zanotowała największy wzrost poparcia w najnowszym sondażu CBOS, zbliżając się do pozycji drugiej siły politycznej w kraju. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek do ponad 25%, a Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponad 19%, co również oznacza spadek. Nowa Lewica przekroczyła próg wyborczy z wynikiem ponad 5%, a frekwencja wyborcza deklarowana przez ankietowanych wynosi niecałe 75%. Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa. Były minister Wojciech Kolarski podkreśla, że polityka historyczna to kluczowe narzędzie państwa do budowania silnej Polski, a nie tylko spór o przeszłość. Zaznacza, że Polska musi mierzyć się z trudnymi prawdami.

0: uznając je za ważny sygnał w obliczu narastających napięć. Premier ostrzega przed dezinformacją, wskazując, że na kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich najbardziej skorzystałaby Rosja.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące maku niebieskiego sprzedawanego w sieci Dino. Produkt pod marką Bakaliowy Targ o numerze partii P5767 zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sieć Dino już rozpoczęła wycofywanie tego produktu ze sklepów. Konsumenci, którzy zakupili ten mak, powinni sprawdzić numer partii na opakowaniu i nie spożywać go. Cały proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 10-krotne podniesienie stawek grzywien za przestępstwa. Najwyższa kara finansowa może wzrosnąć do niecałych 11 milionów złotych. Eksperci ostrzegają, że takie zmiany mogą prowadzić do wzrostu liczby osób trafiających do więzień. Obecne przepisy, według ministerstwa, są nieadekwatne do dzisiejszych realiów ekonomicznych. Specjaliści podkreślają, że problemem jest nie tyle wysokość grzywien, co ich skuteczna egzekucja.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach. Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
0: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Gumki do włosów marki Knekki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Warszawie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
2: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
2: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Policja w Jeleniej Górze zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o serię oszustw na szkodę mieszkanki miasta. Wykorzystali oni dostęp do jej komputera podczas prac montażowych paneli fotowoltaicznych, by przelewać pieniądze na swoje konta. Łącznie usłyszeli 18 zarzutów, a grozi im kara do 8 lat więzienia. Mieszkanka Jeleniej Góry straciła blisko 40 tysięcy złotych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
1: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu. policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
2: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru.
1: Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Wioletka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem. Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
2: Patti Smith, matka chrzestna Panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie. Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający. W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym 2 dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju, w tym losowaniu. Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna wyszła z domu i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Alicja ma około 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali?
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Na Mundialu 2026 w Miami trwa zacięta walka o awans do strefy medalowej. Norwegia i Anglia mierzą się na Hard Rock Stadium, a na razie wynik to 0-0. Anglia dominuje w posiadaniu piłki z 74% przewagi, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Erling Haaland i Harry Kane. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do trzeciego seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród. Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerem

0: aktorką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami. Iga Świątek wraca na korty po przerwie i zagra w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. W zawodach wystąpią również czołowe tenisistki świata, w tym Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Niestety, z powodu kontuzji kolana, zabraknie obrończyni tytułu Wiktorii Mboko.
1: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
0: Sofia Ennaoui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaoui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji. Smutna wiadomość z Portugalii. Emanuel Manu Jesus Bonfim. Evaristo, były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku drogowym w wieku 43 lat. Manu był znany z dynamicznych akcji na skrzydle i 2-krotnego zdobycia Pucharu Polski z Legią. Jego śmierć poruszyła kibiców zarówno w Polsce, jak i w Portugalii.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Polski system ochrony zdrowia stoi przed poważnym kryzysem. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że problemem jest między innymi presja lobby lekarskiego oraz brak wystarczającej liczby pracowników medycznych. Wysokie zarobki lekarzy wynikają z komercjalizacji sektora i czynników demograficznych. Wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego mogłoby być jednym z rozwiązań, ale wymagałoby to porozumienia ponad politycznymi podziałami.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
1: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Krystyna Loszka, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć.
3: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
2: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej.

0: Teraz Kazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży, a autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach? Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
0: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Trzebiatowie doszło do groźnego wypadku śmigłowca, który uderzył w linię wysokiego napięcia. W wyniku zdarzenia zerwane zostały przewody, co spowodowało pożar traw i wstrzymanie ruchu pociągów. Na szczęście pilot bezpiecznie wylądował, a nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez służby. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem pięciu Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że trzy z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
0: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Lato w pełni. A pogoda zachwyci nas dzisiaj z przelotnym deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracanie opakowania.
2: W polskich wodociągach trwa cyfrowa rewolucja. Coraz więcej spółek instaluje radiowe nakładki na wodomierze, co pozwala na zdalny odczyt zużycia wody. Dzięki temu inkasenci rzadziej będą odwiedzać nasze domy. Nowoczesne systemy nie tylko ułatwią odczyty, ale także pomogą w walce z ogromnymi stratami wody, które sięgają nawet 25% przesyłanej siecią. W Poznaniu Aquanet realizuje projekt, który umożliwi wykrywanie awarii niemal natychmiast. Mieszkańcy będą otrzymywać alerty o nietypowym zużyciu, co pozwoli na szybsze reagowanie na wycieki.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
2: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny stoi przed pierwszym dużym testem tego lata. Wysokie temperatury i sezon urlopowy zwiększą liczbę zwracanych opakowań, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Nowoczesne automaty kaucyjne z funkcją MultiFit i sztuczną inteligencją mają pomóc w obsłudze, ale kluczowa będzie także sprawna logistyka i odpowiednia liczba punktów zwrotu. Eksperci podkreślają, że skuteczność systemu zależy od współpracy wszystkich uczestników rynku. Najbliższe miesiące pokażą, jak dobrze przygotowana jest infrastruktura na wzmożony ruch.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, nieśpieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hancer niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hancer mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hancer. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP 2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sichan i Hancer, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hancer, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hancer zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hancer w samotności.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
3: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Broken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
2: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru.
1: Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Wioletka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż,

0: Teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko. Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
2: W Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim doszło do groźnego wypadku śmigłowca. Maszyna zahaczyła o linię wysokiego napięcia, co spowodowało pożar trawy i wstrzymanie ruchu pociągów. Pilot zdołał bezpiecznie awaryjnie wylądować, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny zdarzenia badają policja i prokuratura.
1: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Na Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Lato w pełni, a pogoda zachwyci nas dzisiaj z przelotnym deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali?
2: Radio Super Express. Sport.
0: Na Mundialu 2026 w Miami trwa zacięta walka o awans do strefy medalowej. Norwegia i Anglia mierzą się na Hard Rock Stadium, a na razie wynik to 0-0. Anglia dominuje w posiadaniu piłki z 74% przewagi, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Erling Haaland i Harry Kane. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3. seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród. Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
0: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Smutna wiadomość z Portugalii. Emanuel Manu Jesus Bonfim, Evaristo, były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku drogowym w wieku 43 lat. Manu był znany z dynamicznych akcji na skrzydle i 2-krotnego zdobycia Pucharu Polski z Legią. Jego śmierć poruszyła kibiców zarówno w Polsce, jak i w Portugalii.
0: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 500-900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Inocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
3: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej strzegącej jej wybrzeży. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach.
3: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany, w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć.
2: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
2: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
1: Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Ania Ortodoks, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra

0: Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czas idzie w parze z szaleństwem.
1: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy, jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
1: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu. Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa.
2: Polski system ochrony zdrowia stoi przed poważnym kryzysem. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że problemem jest m.in. presja lobby lekarskiego oraz brak wystarczającej liczby pracowników medycznych. Wysokie zarobki lekarzy wynikają z komercjalizacji sektora i czynników demograficznych. Wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego mogłoby być jednym z rozwiązań, ale wymagałoby to porozumienia ponad politycznymi podziałami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące maku niebieskiego sprzedawanego w sieci Dino. Produkt pod marką Bakaliowy Targ o numerze partii P5767 zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sieć Dino już rozpoczęła wycofywanie tego produktu ze sklepów. Konsumenci, którzy zakupili ten mak, powinni sprawdzić numer partii na opakowaniu i nie spożywać go. Cały proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
2: Renta socjalna to kluczowe wsparcie dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca jej wysokość wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Świadczenie to może być przyznane na stałe lub okresowo, a wniosek składa się w ZUS wraz z dokumentacją medyczną. Dodatkowo osoby z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatek w wysokości niecałe 2705 zł brutto. Łączna kwota wsparcia wynosi wtedy ponad 4683 zł brutto. Warto pamiętać, że dodatek ten zastępuje wcześniejsze świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronikach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich.
1: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
3: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
3: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
2: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru.
1: Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Wioletka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko. Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki, zamiast tradycyjnej minuty ciszy.

0: Szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość. Patti Smith, matka chrzestna Panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 19 stopni w Katowicach, z wiatrem zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Trzebiatowie doszło do groźnego wypadku śmigłowca, który uderzył w linię wysokiego napięcia. W wyniku zdarzenia zerwane zostały przewody, co spowodowało pożar traw i wstrzymanie ruchu pociągów. Na szczęście pilot bezpiecznie wylądował, a nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez służby.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: W Białymstoku padła jedyna wygrana pierwszego stopnia w środowym losowaniu mini lotto. Szczęśliwy gracz poprawnie wytypował wszystkie 5 liczb i zgarnął 418 709 zł. Zwycięski kupon został zawarty w punkcie lotto przy ulicy Hetmańskiej 16. To wyjątkowe szczęście dla mieszkańca stolicy Podlasia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna wyszła z domu i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Alicja ma około 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali?
2: Radio Super Express. Sport.
0: Na Mundialu 2026 w Miami trwa zacięta walka o awans do strefy medalowej. Norwegia i Anglia mierzą się na Hard Rock Stadium, a na razie wynik to 0-0. Anglia dominuje w posiadaniu piłki z 74% przewagi, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Erling Haaland i Harry Kane. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do trzeciego seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród. Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
0: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Smutna wiadomość z Portugalii. Emanuel Manu Jesus Bonfim, Evaristo, były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku drogowym w wieku 43 lat. Manu był znany z dynamicznych akcji na skrzydle i dwukrotnego zdobycia Pucharu Polski z Legią. Jego śmierć poruszyła kibiców zarówno w Polsce, jak i w Portugalii.
0: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu. Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich.
0: W nadchodzącym 147 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP 2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
2: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży.
0: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach.
2: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany, w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 18 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loszka, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć.
2: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży. A autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Ania Ortodox, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
1: The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czas idzie w parze z szaleństwem.
2: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją

0: do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu. The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
2: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa.
2: Polski system ochrony zdrowia stoi przed poważnym kryzysem. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że problemem jest między innymi presja lobby lekarskiego oraz brak wystarczającej liczby pracowników medycznych. Wysokie zarobki lekarzy wynikają z komercjalizacji sektora i czynników demograficznych. Wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego mogłoby być jednym z rozwiązań, ale wymagałoby to porozumienia ponad politycznymi podziałami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little bit I'm hoping it might kickstart.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów. jak pociski czy zapalniki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 26 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonsa jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jonsy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonsa szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hancer przyjmuje ofertę pracy. Czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hancer trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hancer podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: W nadchodzącym 147 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Cichan i Hancer, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Cichan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hancer, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hancer zacznie prowokować Cichana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cichan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hancer w samotności.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
0: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
2: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 000 zł. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
2: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Wioletka z Rancza, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko. Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek.
2: Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. Patti Smith, matka chrzestna Panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł, jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii. Żonę, córkę i teściową, Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Trzebiatowie doszło do groźnego wypadku śmigłowca, który uderzył w linię wysokiego napięcia. W wyniku zdarzenia zerwane zostały przewody, co spowodowało pożar traw i wstrzymanie ruchu pociągów. Na szczęście pilot bezpiecznie wylądował, a nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez służby.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Minęły 2 lata od tajemniczego zaginięcia Jowity Zielińskiej, która zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i odnalezienia jej roweru, do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Bliscy 32-letniej kobiety nie tracą nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Sprawa pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
1: Na Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Białymstoku z temperaturą 18 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali?
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3. seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
0: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
0: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Smutna wiadomość z Portugalii. Emanuel Manu Jesus Bonfim, Evaristo, były piłkarz Legii Warszawa, zginął w wypadku drogowym w wieku 43 lat. Manu był znany z dynamicznych akcji na skrzydle i 2-krotnego zdobycia Pucharu Polski z Legią. Jego śmierć poruszyła kibiców zarówno w Polsce, jak i w Portugalii.
0: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: pieśni. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 500-900.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich.
1: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 25 stopni i zachmurzenie całkowite. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
3: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży.
2: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach.
3: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany, w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie uciekł od jednej roli, został

0: od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele. Patricia Kazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Kazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chawior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czasem idzie w parze z szaleństwem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący? Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu. The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Katowicami zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 18 stopni. Tymczasem nad Toruniem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 20 stopni. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad milion papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego. W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: 4 siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany. Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
0: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 18 stopni w Białymstoku, z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 20 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonsa jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jonsy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonsa szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hancer przyjmuje ofertę pracy. W czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. W piątek, 17 lipca, Cichan i Hancer trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hancer podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: W nadchodzącym 147 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Cichan i Hancer, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Cichan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hancer, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hancer zacznie prowokować Cichana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cichan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hancer w samotności.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań. Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic.
0: W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
0: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
0: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 000 zł. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor?

0: obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
0: Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem?
1: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko.
1: W showbiznesie znowu gorąco. Rozwód Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej to prawdziwa telenowela. Pola, choć nie może mówić o szczegółach, przyniosła do sądu aż 700 stron dowodów. A jakby tego było mało, potwierdziła, że Michał wraca do Mandaryny. Cóż, życie gwiazd to nieustanny rollercoaster emocji.
0: Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Freddie Mercury, Bóg Rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Katowicach, z wiatrem zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 20 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnoga. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy. W powiecie mławskim funkcjonariusze CBŚP i administracji skarbowej rozbili nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono ponad milion papierosów bez akcyzy, blisko 2 tony tytoniu oraz kompletną linię produkcyjną. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 4 miliony złotych.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii – żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: Na drodze wojewódzkiej nr 416 w Żerdzinach doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca Forda zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i dachował. Przyczyny zdarzenia są nadal badane przez śledczych. Ruch na drodze został przywrócony przed południem.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Minęły 2 lata od tajemniczego zaginięcia Jowity Zielińskiej, która zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i odnalezienia jej roweru, do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Bliscy 32-letniej kobiety nie tracą nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Sprawa pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w Polsce. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Argentyna prowadzi 1-0 ze Szwajcarią. Ćwierćfinale Mundialu 2026 w Kansas City. Jedyną bramkę dla Argentyny zdobył Alexis McAllister. Mimo że Szwajcaria ma większe posiadanie piłki, Argentyna skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Walka o wejście do strefy medalowej trwa. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3. seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
2: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Smutna wiadomość z Portugalii. Emanuel Manu Jesus Bonfim Evaristo, były piłkarz Legii Warszawa, zginął w wypadku drogowym w wieku 43 lat. Manu był znany z dynamicznych akcji na skrzydle i 2-krotnego zdobycia Pucharu Polski z Legią. Jego śmierć poruszyła kibiców zarówno w Polsce, jak i w Portugalii.
2: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Warszawie, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1020. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. Rancho powraca z 11 sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza, do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max. W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Gdańsku na ten moment obserwujemy niewielkie zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 18 stopni. Dla Poznania przewidywane jest dzisiaj zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Monika Olejnik, znana dziennikarka, obchodzi dziś swoje 70. urodziny. Przez lata zdobyła uznanie dzięki pracy w radiu, telewizji i prasie, a jej wywiady stały się symbolem dociekliwości. W 2024 roku poinformowała o zdiagnozowaniu nowotworu piersi, co nie przeszkodziło jej w dalszym aktywnym życiu zawodowym i osobistym. Olejnik jest również znana z wyrazistego stylu i dbałości o zdrowie, co sprawia, że trudno uwierzyć w jej wiek. Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
3: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany, w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii

0: Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Ania Ortodox, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czasem idzie w parze z szaleństwem.
2: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący? The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym. W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
2: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego. W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
2: W Białymstoku padła jedyna wygrana pierwszego stopnia w środowym losowaniu mini lotto. Szczęśliwy gracz poprawnie wytypował wszystkie 5 liczb i zgarnął 418 709 zł. Zwycięski kupon został zawarty w punkcie lotto przy ulicy Hetmańskiej 16. To wyjątkowe szczęście dla mieszkańca stolicy Podlasia. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą m.in. ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe. Mesko zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3. 4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polski system kaucyjny stoi przed pierwszym dużym testem tego lata. Wysokie temperatury i sezon urlopowy zwiększą liczbę zwracanych opakowań, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Nowoczesne automaty kaucyjne z funkcją multi-fit i sztuczną inteligencją mają pomóc w obsłudze, ale kluczowa będzie także sprawna logistyka i odpowiednia liczba punktów zwrotu. Eksperci podkreślają, że skuteczność systemu zależy od współpracy wszystkich uczestników rynku. Najbliższe miesiące pokażą, jak dobrze przygotowana jest infrastruktura na wzmożony ruch.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju, w Bydgoszczy, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. W nocy dzisiaj w Warszawie jakość powietrza będzie dobra, a dla Bydgoszczy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu. Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max. W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
0: Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu.
2: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic.
0: Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
0: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem.
0: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z Japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
1: Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać do obsady na dobre.

0: jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Kazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy, jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów. Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnogach. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy. W powiecie mławskim funkcjonariusze CBŚP i administracji skarbowej rozbili nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono ponad milion papierosów bez akcyzy, blisko 2 tony tytoniu oraz kompletną linię produkcyjną. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 4 miliony złotych.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielca, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii. Żonę, córkę i teściową, Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie. Na drodze wojewódzkiej nr 416 w Żerdzinach doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca Forda zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i dachował. Przyczyny zdarzenia są nadal badane przez śledczych. Ruch na drodze został przywrócony przed południem.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minęły 2 lata od tajemniczego zaginięcia Jowity Zielińskiej, która zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i odnalezienia jej roweru, do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Bliscy 32-letniej kobiety nie tracą nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Sprawa pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w Polsce. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje, mamo. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione.
2: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Argentyna prowadzi 1-0 ze Szwajcarią. Ćwierćfinale Mundialu 2026 w Kansas City. Jedyną bramkę dla Argentyny zdobył Alexis McAllister. Mimo że Szwajcaria ma większe posiadanie piłki, Argentyna skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Walka o wejście do strefy medalowej trwa. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
2: Na Mundialu 2026 w Miami trwa zacięta walka o awans do strefy medalowej. Norwegia i Anglia mierzą się na Hard Rock Stadium, a na razie wynik to 0-0. Anglia dominuje w posiadaniu piłki z 74% przewagi, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Erling Haaland i Harry Kane.
1: Polskie siatkarki zakończyły fazę zasadniczą Ligi Narodów porażką z Japonią 2-3, co oznacza, że nie zagrają w turnieju finałowym w Macau. Mecz w Osace był emocjonujący, a o wyniku zdecydował tiebreak, w którym lepsze okazały się gospodynie. Biało-czerwone, które w poprzednich edycjach zdobywały brązowe medale, tym razem muszą pożegnać się z rozgrywkami. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2. miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para, cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
2: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy zobaczymy 19 stopni i małe zachmurzenie. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu. Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
1: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max. W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, obchodzi dziś swoje 70. urodziny. Przez lata zdobyła uznanie dzięki pracy w radiu, telewizji i prasie, a jej wywiady stały się symbolem dociekliwości. W 2024 roku poinformowała o zdiagnozowaniu nowotworu piersi, co nie przeszkodziło jej w dalszym aktywnym życiu zawodowym i osobistym. Olejnik jest również znana z wyrazistego stylu i dbałości o zdrowie, co sprawia, że trudno uwierzyć w jej wiek. Premier Ukrainy, Julia Swirydenko, ogłosiła rezygnację ze stanowiska. Decyzja ta jest częścią szerokiej reorganizacji rządu zapowiedzianej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zmiany mają na celu wdrożenie nowej strategii politycznej kraju. Swirydenko pozostanie jednak w strukturach państwowych, obejmując nowe, kluczowe stanowisko. W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
0: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
2: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy

0: ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
2: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominację do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący? The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
2: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
1: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań. Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
1: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu. Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa.
2: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic. Polski system ochrony zdrowia stoi przed poważnym kryzysem. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że problemem jest między innymi presja lobby lekarskiego oraz brak wystarczającej liczby pracowników medycznych. Wysokie zarobki lekarzy wynikają z komercjalizacji sektora i czynników demograficznych. Wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego mogłoby być jednym z rozwiązań, ale wymagałoby to porozumienia ponad politycznymi podziałami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
2: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
0: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu.
2: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
0: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Baby, I see what's on your mind.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z Japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
1: Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy

0: Czerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na sześciu strunach. Freddy skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czas idzie w parze z szaleństwem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
2: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów. Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnoga. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend. Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie. Na drodze wojewódzkiej nr 416 w Żerdzinach doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca Forda zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i dachował. Przyczyny zdarzenia są nadal badane przez śledczych. Ruch na drodze został przywrócony przed południem.
1: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
2: Minęły 2 lata od tajemniczego zaginięcia Jowity Zielińskiej, która zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i odnalezienia jej roweru, do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Bliscy 32-letniej kobiety nie tracą nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Sprawa pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W północno-wschodniej Polsce w najbliższych dniach pojawi się więcej wojska. Poniedziałek i wtorek odbędą się tam ćwiczenia wojskowe, co oznacza wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach. Dowództwo operacyjne apeluje do mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności i współpracę dla wspólnego bezpieczeństwa. Przypomina też, by nie publikować zdjęć i filmów z manewrów w internecie. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje Manu. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione.
2: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Argentyna prowadzi 1-0 ze Szwajcarią. Ćwierćfinale Mundialu 2026 w Kansas City. Jedyną bramkę dla Argentyny zdobył Alexis McAllister. Mimo że Szwajcaria ma większe posiadanie piłki, Argentyna skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Walka o wejście do strefy medalowej trwa. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Argentyna awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, ale emocje po meczu z Egiptem wciąż nie opadły. Dyrektor egipskiej reprezentacji, Ibrahim Hassan, oskarżył Argentyńczyków, w tym Lionela Messiego, o prowokacyjne zachowanie. Egipt prowadził 2-0, ale ostatecznie przegrał 2-3, co wywołało kontrowersje wokół decyzji sędziego. Egipska federacja złożyła protest do FIFA, a atmosfera była napięta także przy ławce rezerwowych. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lamber. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3 seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
2: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
1: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy, życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza, do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
1: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Monika Olejnik, znana dziennikarka, obchodzi dziś swoje 70. urodziny. Przez lata zdobyła uznanie dzięki pracy w radiu, telewizji i prasie, a jej wywiady stały się symbolem dociekliwości. W 2024 roku poinformowała o zdiagnozowaniu nowotworu piersi, co nie przeszkodziło jej w dalszym aktywnym życiu zawodowym i osobistym. Olejnik jest również znana z wyrazistego stylu i dbałości o zdrowie, co sprawia, że trudno uwierzyć w jej wiek. W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w siłach zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany, w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek. Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
3: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W show biznesie znowu gorąco. Rozwód Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej to prawdziwa telenowela. Pola, choć nie może mówić o szczegółach, przyniosła do sądu aż 700 stron dowodów. A jakby tego było mało, potwierdziła, że Michał wraca do Mandaryny. Cóż, życie gwiazd to nieustanny rollercoaster emocji.
3: Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem. Travis Barker, perkusista, Blink-182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink-182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się

0: Minimalizm może być tak inspirujący. Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy, jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu. The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku, w ramach przyjacielskiego gestu, przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Komisja weterynaryjna dopuściła 280 koni do pracy na trasie do Morskiego Oka. Dwa konie wycofano z powodu kulawizny, a jeden czeka na dodatkowe badania serca. Weterynarze zauważyli problem nadwagi u niektórych zwierząt, ale ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem systemu mieszanego, łączącego transport konny z busami elektrycznymi. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
0: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
2: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy EU4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Grudku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Michel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wywierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
2: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej strzegącej jej wybrzeży.
0: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach.
2: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany, w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie dobra, a dla Szczecina umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chawior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czas idzie w parze z szaleństwem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący? Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał. Podczas koncertu Franka

0: zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad milion papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
2: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego. W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
1: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72BM2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany. Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów. produktów, jak pociski czy zapalniki. Słuchacie Radia Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy zobaczymy 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonsa jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jonsy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonsa szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hancer przyjmuje ofertę pracy. Czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hancer trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hancer podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: W nadchodzącym 147 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Cichan i Hancer, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Cichan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hancer, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hancer zacznie prowokować Cichana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cichan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hancer w samotności.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest dobre, a w Poznaniu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań. Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic.
0: W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
0: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
0: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 000 zł. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest dobra, a w Szczecinie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
2: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
2: Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem?
1: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko.
1: W showbiznesie znowu gorąco. Rozwód Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej to prawdziwa telenowela. Pola, choć nie może mówić o szczegółach, przyniosła do sądu aż 700 stron dowodów. A jakby tego było mało, potwierdziła, że Michał wraca do Mandaryny. Cóż, życie gwiazd to nieustanny rollercoaster emocji.
2: Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnoga. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy. W powiecie mławskim funkcjonariusze CBŚP i administracji skarbowej rozbili nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono ponad milion papierosów bez akcyzy, blisko 2 tony tytoniu oraz kompletną linię produkcyjną. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 4 miliony złotych.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają m.in. na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii – żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: Na drodze wojewódzkiej nr 416 w Żerdzinach doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca Forda zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i dachował. Przyczyny zdarzenia są nadal badane przez śledczych. Ruch na drodze został przywrócony przed południem.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Minęły 2 lata od tajemniczego zaginięcia Jowity Zielińskiej, która zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i odnalezienia jej roweru, do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Bliscy 32-letniej kobiety nie tracą nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Sprawa pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w Polsce. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie też 19 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Ekspres. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Argentyna prowadzi 1-0 ze Szwajcarią. Ćwierćfinale Mundialu 2026 w Kansas City. Jedyną bramkę dla Argentyny zdobył Alexis McAllister. Mimo że Szwajcaria ma większe posiadanie piłki, Argentyna skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Walka o wejście do strefy medalowej trwa. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Ekspres.
2: Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2. miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój 1. wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3. seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
2: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Smutna wiadomość z Portugalii. Emmanuel Manu Jesus Bonfim. Evaristo, były piłkarz Legii Warszawa, zginął w wypadku drogowym w wieku 43 lat. Manu był znany z dynamicznych akcji na skrzydle i 2-krotnego zdobycia Pucharu Polski z Legią. Jego śmierć poruszyła kibiców zarówno w Polsce, jak i w Portugalii.
2: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. Rancho powraca z 11 sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza, do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max. W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Monika Olejnik, znana dziennikarka, obchodzi dziś swoje 70. urodziny. Przez lata zdobyła uznanie dzięki pracy w radiu, telewizji i prasie, a jej wywiady stały się symbolem dociekliwości. W 2024 roku poinformowała o zdiagnozowaniu nowotworu piersi, co nie przeszkodziło jej w dalszym aktywnym życiu zawodowym i osobistym. Olejnik jest również znana z wyrazistego stylu i dbałości o zdrowie, co sprawia, że trudno uwierzyć w jej wiek. Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Ania Ortodox, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czasem idzie w parze z szaleństwem.
2: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący? The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym. W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
2: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego. W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
2: W Białymstoku padła jedyna wygrana pierwszego stopnia w środowym losowaniu mini lotto. Szczęśliwy gracz poprawnie wytypował wszystkie 5 liczb i zgarnął 418 709 zł. Zwycięski kupon został zawarty w punkcie lotto przy ulicy Hetmańskiej 16. To wyjątkowe szczęście dla mieszkańca stolicy Podlasia. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72BM2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok, za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Ekonomia i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą m.in. ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe. Mesko zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3. 4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polski system kaucyjny stoi przed pierwszym dużym testem tego lata. Wysokie temperatury i sezon urlopowy zwiększą liczbę zwracanych opakowań, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Nowoczesne automaty kaucyjne z funkcją multi-fit i sztuczną inteligencją mają pomóc w obsłudze, ale kluczowa będzie także sprawna logistyka i odpowiednia liczba punktów zwrotu. Eksperci podkreślają, że skuteczność systemu zależy od współpracy wszystkich uczestników rynku. Najbliższe miesiące pokażą, jak dobrze przygotowana jest infrastruktura na wzmożony ruch.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura podobnie 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
0: Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu.
2: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić